6:43 minutos, Roberto Chitsonso, nata kuye omuhunzi. Karatso ku kubenika si, hwani nya kuina kupide mu MPO uye Chitsonso. Ina mani kandrani ya kusimami abo hina tsekako. Litu la mu MB Alexandre Langa warukuye waidanisa.